Kiedy z jego dżunia jaj to już szaje Lipomaj, koczomaj, koczomaj, lipomaj Deju wolno belule do rogmaj Lecze diko z gibo ja to sogaje Kiedy z jego dżunia jaj to już szaje Lipomaj, koczomaj, koczomaj, lipomaj Deju wolno belule do rogmaj Az asszony, ha veszekszik, nagyon honor.